0: Widzę. Idziesz się oddalać. Znikasz, znikasz.
1: Ja, hallo, hier ist Peter Kraus und ihr hört Red Hot Radio auf 95,9 Radio Korax.
2: Look sharp, feel sharp, be sharp. Use Gillette Blue.
3: Bobby Vinton's song number 4 from the year 1960 on here on KRIZ.